0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: ljubi Himelja Djiga, stirta ješ pod palona. I stirta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Monopół Łupini. Mateusz Morawiecki oświadczył, że nie ma osoby, która mogłaby poróżnić go z Jarosławem Kaczyńskim, podkreślając swoją lojalność wobec obozu patriotycznego PiS. Rzecznik Platformy Solidarność Polska Rafał Bochenek poinformował jednak, że spotkanie liderów nie zakończyło się rozstrzygnięciem sprawy dotyczącej członkostwa w stowarzyszenia. Członkowie partii mają czas do 23 lipca na podjęcie decyzji o rezygnacji z działalności w tych organizacjach. W przeciwnym razie może zostać wszczęta procedura wykluczenia z ugrupowania. W związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w Grójcu Wielkim ewakuowano obóz harcerzy przejeżdżający przez region. Strażacy w województwie wielkopolskim podjęli ponad 120 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz intensywnych opadów deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla różnych regionów Polski, zapowiadając wystąpienie burz, gradu, silnych opadów deszczu oraz porywów wiatru. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suchą aurę. W Gdańsku oraz w Rzeszowie temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza. W Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Suwałkach i Gorzowie termometry wskazują 19 stopni. W Krakowie jest nieco chłodniej. Odnotowano tam 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1009 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Tak na szybko tylko chciałem powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję, że wybraliście moje Radio 24 jako towarzysza przy porannym wstawaniu. Mam nadzieję, że zadbamy o dobry nastrój.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Legnica Wschód, Lubiatów, trwają prace przy remoncie północnej łącznicy węzła Złotoryja. Przygotowano objazdy przez węzeł Legnica Wschód oraz węzeł Lubiatów. Na drodze krajowej 11 na odcinku Rogoźno, Garbatka, z powodu uszkodzonych rogatek na przejeździe kolejowym wprowadzono ograniczenie prędkości poprzez stopniowanie oraz znak stop na samym przejeździe. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Niektóre z najgorętszych trendów w social mediach mogą wydawać się dziwne. Kobiety i ich psy w rolkach, które biją rekordy wyświetleń, przyciągają uwagę nie tylko urodą pupili, ale także subtelnym przekazem o sile, granicach i kontroli. Choć na pierwszy rzut oka to zabawa, to pod spodem może kryć się mocny społeczny komentarz, a każde kliknięcie, no cóż, pokazuje pewien rodzaj relacji, który według naukowców kobiety chciałyby wytworzyć. Nie tylko z czworonogami. A bo ja wiem, a nie można by tak standardowo, jak zawsze, pies zrozumie, to może i mężczyzna zrozumie. To jest moje Radio 24.

No bywa i tak, że jedziemy, już jesteśmy prawie przy naszym miejscu docelowym, porannym, a tutaj, a gdzie jest telefon? Albo nie wziąłem ze sobą chyba laptopa. Zdarzają się i tacy, co i dziecka potrafią zapomnieć, mimo że właśnie odwożą je do przedszkola. No cóż, oby takich sytuacji jak najmniej.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki pąścięło. W Gdańsku oraz Rzeszowie termometry wskazują 20 stopni Celsjusza pontu. W większości pozostałych miast, w tym w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, temperatura wynosi 19 stopni. Najchłodniej jest w Krakowie, gdzie odnotowano 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1009 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moja Radio 24 Monopół Łupini. Mateusz Morawiecki oświadczył, że nie ma osoby, która mogłaby poróżnić go z Jarosławem Kaczyńskim, podkreślając swoją lojalność wobec obozu patriotycznego PAP-PUE. Rzecznik Platformy Solidarność Polska Rafał Bochenek poinformował jednak, że spotkanie liderów nie zakończyło się rozstrzygnięciem sprawy dotyczącej członkostwa w stowarzyszenia. Członkowie partii mają czas do 23 lipca na podjęcie decyzji o rezygnacji z działalności w tych organizacjach. W przeciwnym razie może zostać wszczęta procedura wykluczenia z ugrupowania. W związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w Grójcu Wielkim ewakuowano obóz harcerzy przejeżdżający przez region. Strażacy w województwie wielkopolskim podjęli ponad 120 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz intensywnych opadów deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla różnych regionów Polski, zapowiadając wystąpienie burz, gradu, silnych opadów deszczu oraz porywów wiatru. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha pogoda. Na północy, w Gdańsku i Suwałkach, termometry wskazują 20 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 19 stopni. W centralnej części Polski, w tym w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, odnotowujemy 19 stopni Celsjusza. Na południu kraju termometry pokazują 18 stopni w Krakowie i Gorzowie, podczas gdy w Rzeszowie temperatura osiąga 21 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: historii porannych ciąg dalszy. Teraz będzie o magii, a dokładnie o magicznie znikających kluczach. Pewnie doskonale wiecie o tym, że klucze do auta posiadają zdolność teleportacji w najciemniejsze zakamarki domu. Mam nadzieję, że dzisiaj rano nie będziecie musieli ich szukać. Zostańcie z mojej Radio 24.
1: Chciałbym piosenkę dla Macieja Jędryczki, Dodę, nie daj się. Dziękuję. Trzymaj się, mordo.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Zabrze Południe a węzłem Gliwice-Sosnica, wyłączono prawy pas. Ruch odbywa się lewym pasem w kierunku Wrocławia. Dodatkowo na autostradzie A4, na odcinku od węzła Krzyżowa do węzła Bolesławiec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni w kierunku Jędrzychowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Mazowsze w dwie minuty, codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia, szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.

No wstajemy, a rano jak wstajemy, to warto się rozciągnąć i uśmiechnąć, rozciągnąć mięśnie twarzy, co szczerze polecam. Stańmy przed lustrem i uśmiechnijmy się sami do siebie. To naprawdę potrafi zrobić dzień.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. Na północy i północnym wschodzie, w Gdańsku oraz Suwałkach, termometry wskazują 20 stopni Celsjusza. W Szczecinie, Poznaniu i Warszawie temperatura wynosi 19 stopni. Wrocław również notuje 19 stopni, natomiast w Krakowie odnotowano 18 stopni Celsjusza. Najcieplej jest obecnie w Rzeszowie, gdzie termometry wskazują 21 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali po ton.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.
7: Oj, ty

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowy wyraził stanowcze stanowisko dotyczące ukraińskiej polityki historycznej. Polska nie zgadza się na działania kwestionujące liczbę zamordowanych Polaków oraz relatywizujące zbrodnię wołyńską. Szef Bain podkreślił, że nadanie ukraińskiej jednostki imienia osób związanych z układem Zbrojnym Siłami Wojsk Narodowych jest błędem strategicznym i zaznaczył brak akceptacji dla gloryfikowania zbrodniarzy. Decyzja prezydenta Ukrainy o udostępnieniu archiwów dotyczących zbrodni wołyńskich oraz umożliwienie prac ekshumacyjnych zostało ocenione jako krok w stronę konfrontacji z prawdą historyczną. W wiadomościach międzynarodowych dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych przeprowadziło siódmą serię nalotów na cele w Iranie, obejmujące obiekty rozpoznawcze, logistykę oraz magazyny broni. Według amerykańskich źródeł Iran odpowiedział ogniem, wystrzeliwując rakiety w kierunku kilku państw Zatoki Perskiej. Media donoszą o ostrzałach skierowanych w stronę Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Jordanii oraz Kuwejtu. W tych państwach ogłoszono alarmy przeciwlotnicze PANTI. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki ponci. W Gdańsku i Warszawie termometry wskazują 20 stopni Celsjusza. Na wschodzie Polski, w Suwałkach i Rzeszowie, odnotowano najwyższe temperatury wynoszące 21 stopni. W pozostałych regionach, w tym w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1009 hektopaskali pontonów.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła ósma, moje Radio 24. Dzisiaj sobota, więc nie tak entuzjastycznie i energetycznie jak zawsze. Troszkę bardziej leniwie, troszkę wolniej. W końcu mamy weekend.

Jadąc rano do pracy czy do szkoły, warto się porozglądać. Niby trasa zawsze ta sama, ale czasami można coś ciekawego zobaczyć. Warto mieć oczy szeroko otwarte i to takie tunnel vision, które często mamy. No, to się wszystkim przytrafia, ale czy to potrzebne? Warto się rozglądać. Nie tyle coś ciekawego, co coś śmiesznego nawet można znaleźć. Ja dzisiaj jechałem rano, patrzę, a tutaj całkiem dobrą babę do śmietnika ktoś wyrzucił, tylko że sztuczną.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Korczowa do przejścia granicznego Korczowa, trwa remont nawierzchni. Samochody ciężarowe mają zakaz wjazdu. Pojazdy osobowe są kierowane na lewą jezdnię, gdzie ruch odbywa się w dwóch kierunkach, a prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S11 przy węźle Krzesiny trwa remont infrastruktury. Dodatkowo na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Śniadania to są bardzo fajne w hotelach, muszę wam powiedzieć, zwłaszcza jak jest szwedzki stół. Tylko że ja mam taką przypadłość, pewnie się ze mną zgodzicie, że wtedy człowiek je jak smok. Wszystkiego po trochu, wszystkiego za dużo, a potem do kolacji już się nie chce. No ale w sumie zapłacone było, co nie?

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

A jak się rano wstanie i człowiek ma dobry humor, to sobie zaraz poukłada całą listę zadań. Dzisiaj zrobię to, dzisiaj zrobię tamto. Niczego nie odkładam na następny dzień. No a życie później niestety boleśnie weryfikuje. Oj, weryfikuje. A zwłaszcza weryfikują to nasi szefowie i koledzy w pracy. Koleżanki zresztą też. Życzę tylko tych najbardziej wyrozumiałych i najlepszych.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy stabilne warunki kunikun. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi około 19 do 20 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski, w Warszawie oraz Wrocławiu, termometry wskazują również 20 stopni. Z kolei na południu i wschodnim pasie kraju, w Rzeszowie i Suwałkach, odnotowano najwyższe temperatury sięgające 21 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1009 hektopaskali pompowych.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Donald Trump zapowiedział, że Kanada pokryje koszty związane z pożarami, co wywołało alarm w wielu stanach Stanów Zjednoczonych. W kontekście europejskim Niemcy deklarują wejście pod parasol nuklearny Francji Stoliu. Friedrich Merz potwierdził, że kwestia ta jest obecnie poważnie analizowana przez władze. W kraju zapowiadane są zmiany ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zyskają możliwość wystawiania paragonów za pomocą bezpłatnej aplikacji na urządzeniach mobilnych zamiast tradycyjnych kas fiskalnych. Klienci będą mogli otrzymywać e-paragony lub dokumenty z kodem QR, a zgromadzone w ten sposób dane mają ułatwić przygotowywanie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT dla około 2 milionów podatników. Dodatkowo czas na odwołanie się od decyzji podatkowej zostanie wydłużony z 14 do 30 dni, co ma ułatwić gromadzenie dokumentacji oraz analizę skomplikowanych spraw. Wprowadzona zostanie również szersza zasada milczącej zgody, zgodnie z którą brak odpowiedzi organu podatkowego będzie oznaczał rozstrzygnięcie korzystne dla podatnika. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku oraz Szczecinie, temperatura wynosi od 18 do 20 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Centrum Polski, w Poznaniu, deszczowi towarzyszy dość silny wiatr. Natomiast w Warszawie i Gorzowie opady są intensywne. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, odnotowujemy temperatury między 20 a 22 stopniami Celsjusza. Wyjątkiem jest północny wschód. W Suwałkach panuje sucha pogoda przy temperaturze 22 stopni. W Rzeszów podawana jest informacja o lekkim deszczu i temperaturze 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1009 hektopaskali Pontii.
1: To jest Moje Radio 24.

Godzina po dziewiątej, moje Radio 24 w sobotę. Zapraszam serdecznie do takiego weekendowego relaksu. Sam się nie mogę doczekać i postaram się go wam muzycznie zafundować.

Człowiek jest jakoś tak skonstruowany, że lubi czuć, że ma kontrolę. I ty ją masz z samego rana. Wystarczy zaścielić łóżko, zjeść śniadanie, wypić wody. Małe rzeczy, które dają poczucie, że to ty kontrolujesz ten dzisiejszy poranek.

0: Czas na radiowe raporty drogowe. Na autostradzie A18, na odcinku Olszyna, żare południe, prowadzone są prace koszenia traw. Zalecana jest szczególna ostrożność. Na drodze ekspresowej S7 między Myślicami a Lubieniem trwają prace konserwacyjne obiektów inżynierskich. Nastąpiło lokalne zajęcie poboczy oraz pasów ruchu, a prędkość została ograniczona do 90 km na godzinę. Na autostradzie A4 w kierunku Wrocław, na odcinku między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wystające fragmenty nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Tu moje Radio 24. Wiecie, że dla wielu ludzi cisza jest dziś bardziej stresująca niż hałas. Niektórzy włączają telewizor nie po to, żeby coś oglądać, tylko żeby coś było. Muzyka w tle, podcast w tle, radio w tle. Cisza została uznana za coś podejrzanego. A przecież to w ciszy najczęściej słyszymy, co naprawdę myślimy. Wracamy jednak do dźwięków, które sami wybieracie.

Światło nosisz je w sobie, śpiewała kiedyś jedna taka Natalka od Puszka Okruszka. Światło w lodówce to czasami jedyna poranna iluminacja i takie uczucie, że nie ma nic do zjedzenia, mimo że w lodówce no wcale pustek też nie ma. Smacznego z Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku, Warszawie i Krakowie występuje intensywny deszcz przy temperaturach od 20 do 21 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju, w Szczecinie i Gorzowie, temperatura wynosi od 18 do 19 stopni. W Poznaniu odnotowujemy 19 stopni oraz dość silny wiatr Conti. Sytuacja na południu i wschodniej części kraju jest nieco inna. W Rzeszowie pada jedynie lekki deszcz przy temperaturze 23 stopni, natomiast w Suwałkach panuje susza przy 22 stopniach Celsjusza. We Wrocławiu temperatura wynosi 22 stopnie.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklam.

0: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
2: Donald Trump zapowiedział, że Kanada pokryje koszty związane z pożarami, co wywołało alarm w wielu stanach Stanów Zjednoczonych. W kontekście europejskim Niemcy deklarują wejście pod parasol nuklearny Francji Stoju. Friedrich Merz potwierdził, że kwestia ta jest obecnie poważnie analizowana przez władze. W kraju zapowiadane są zmiany ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zyskają możliwość wystawiania paragonów za pomocą bezpłatnej aplikacji na urządzeniach mobilnych zamiast tradycyjnych kas fiskalnych. Klienci będą mogli otrzymywać e-paragony lub dokumenty z kodem QR, a zgromadzone w ten sposób dane mają ułatwić przygotowywanie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT dla około 2 milionów podatników. Dodatkowo czas na odwołanie się od decyzji podatkowej zostanie wydłużony z 14 do 30 dni, co ma ułatwić gromadzenie dokumentacji oraz analizę skomplikowanych spraw. Wprowadzona zostanie również szersza zasada milczącej zgody, zgodnie z którą brak odpowiedzi organu podatkowego będzie oznaczał rozstrzygnięcie korzystne dla podatnika. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w większości kraju odnotowujemy deszczowe warunki. Na północy i w centrum Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Warszawie, temperatura wynosi od 20 do 22 stopni Celsjusza przy umiarkowanym lub słabym wietrze. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, termometry wskazują 23 stopnie. Sytuacja jest nieco inna na wschodzie. W Suwałkach panuje sucha pogoda przy 22 stopniach, natomiast w Rzeszowie temperatura sięga 25 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1009 hektopaskali Fortona.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Sobotnie przedpołudnie po 10:00. Cóż tu można by było zrobić? Ja najchętniej to bym sobie poleżał i porobił nic, ale ja jestem trochę takim kanapowcem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy natomiast jogging, rower, no na pewno, o wiele zdrowiej.

Chcesz kogoś pozdrowić albo złożyć życzenia? Nic prostszego. 22 602 0068. Powiedz to na głos i wybierz kawałek. I jeszcze raz. 22 602 0068.

Twój głos może polecieć w radiu już za chwilę. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

tym, jak nas śledzą w internetach i o magicznej pelerynie niewidce, czyli trybie incognito, który, spoiler, nie działa. Testowałem to na sobie. Ostatnio kupowałem mikrofon. No i oczywiście internet obsypał mnie reklamami. I nie, nie mikrofonów, tacy głupi to oni już nie są. Dostałem wszystko, co do mikrofonu może się przydać. Albo kompletnie nie. Jak to działa? Magii nie ma. Jest jedno magiczne słowo – sygnały. Kupujesz coś, nawet w incognito, i takie na przykład gogle i tak się dowie, że to ty. Mają adres IP, przeglądarkę, telefon na Androidzie, do tego analizę zachowania i choćbyś chciał się ukryć, algorytm powie – o, to ten sam gościu, tylko dziś jakoś śmiesznie się chowa. Ot i cała nasza prywatność w internecie. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w większości kraju odnotowujemy deszczowe warunki. Na północy i w centrum Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Warszawie, temperatura wynosi od 20 do 22 stopni Celsjusza przy umiarkowanym lub słabym wietrze. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, termometry wskazują 23 stopnie. Sytuacja jest nieco inna na wschodzie. W Suwałkach panuje sucha pogoda, przy 22 stopniach, natomiast w Rzeszowie temperatura sięga 25 stopni, przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1009 hektopaskali kontowych.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. To jest moje Radio 24.

Minęła 12, jest sobota, a przed nami największe tuzy polskiej muzyki. Następne 60 minut wyłącznie w naszym ojczystym języku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale, ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni, to tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto najważniejsze informacje w serwisie Moje Radio 24 Pan To. Na trasie kolejowej numer 96 między Wierchomlą Wielką a Piwniczną zakończono prace porządkowe po wykolejeniu pociągu. Kolejarze rozpoczynają jednak najtrudniejszy etap prac naprawczych gęsi. Na miejscu zdarzenia pracują specjalistyczne dźwigi oraz pojazdy ratownictwa technicznego, które wspierają w podnoszeniu i usuwaniu wykolejonych wagonów. Naprawa uszkodzonej infrastruktury będzie możliwa dopiero po całkowitym uprzątnięciu torów. Przyczyny wypadku bada obecnie Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Dla pasażerów na nieprzejezdnej linii uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. W wiadomościach politycznych były premier Mateusz Morawiecki utrzymuje swoje stanowisko mimo narastających napięć. Nagłośniono kwestię listu do prezesa PiS oraz wewnętrznych sporów dotyczących projektu Morawieckiego Pan To. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie chaosu wewnątrz partii, domagając się likwidacji stowarzyszenia. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodze przygotowane przez sztuczną inteligencję Pimiontię. W wielu częściach Polski towarzyszą nam opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w okolicach Poznania i Warszawy, termometry wskazują wartości od 21 do 26 stopni. Jednak towarzyszą im opady oraz silniejszy wiatr. Na południu Polski panują podobne warunki. W Krakowie odnotowano 25 stopni i intensywne opady, natomiast w Rzeszowie temperatura sięga 28 stopni przy lekkim deszczu. Wyjątkiem jest północny wschód, gdzie w Suwałkach jest sucho i odnotowano 22 stopnie Celsjusza. W Gorzowie temperatura wynosi 22 stopnie, lecz towarzyszą jej intensywne opady i dość silny wiatr. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1009 hektopaskali pontonu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

po 13, co może oznaczać tylko jedno. W moje Radio 24 rozpoczynamy 3 godziny z waszymi pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj dedykację, wybierz utwór, resztę zostaw mi.

kilkanaście sekund i jesteś w radiu. Dzwoń 22 602 0068 i działaj. 22 602 0068.

0: iraz. Może dziś ostatni raz. Może dziś ostatni
1: Twoje
0: raz.
1: Słowa, twoja muzyka i antena stoi otworem. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz piosenkę. Powtarzam, 22 602 0068. To jest Moje Radio 24.

zamiast stosować gotowe chemiczne odświeżacze powietrza w łazience, warto sięgnąć po sprawdzone domowe rozwiązania. No i znalazłem takie domowe, sprawdzone rozwiązanie typu homemade spa. Otóż mówią, że trzeba użyć surowego ryżu, bo od dawna wiadomo, że ryż pochłania część wilgoci. Ponoć pochłania także no, część brzydkich zapachów, zwłaszcza jeśli wymieszamy go z ulubionym olejkiem eterycznym. Pomaga też na drogi oddechowe. Jestem strasznie ciekawy, czy wy stosowaliście kiedyś takie domowe triki. Jeżeli tak, podzielcie się z nami waszymi sposobami, na przykład na Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodze przygotowane przez sztuczną inteligencję Mjonti. Obecnie w Polsce odnotowuje się ciśnienie na poziomie 1009 hektopaskali. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Poznaniu, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza, a opady deszczu towarzyszy im umiarkowany lub silny wiatr. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 26 stopni przy intensywnych opadach. Podobna sytuacja panuje we Wrocławiu i Krakowie, gdzie temperatury oscylują między 24 a 25 stopniami. Na wschodniej granicy, w Suwałkach, jest sucho przy 22 stopniach Celsjusza, natomiast w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę, wynoszącą 28 stopni przy lekkim deszczu. W Gorzowie Wielkopolskim temperatura wynosi 22 stopnie, a intensywne opady towarzyszy im dość silny wiatr.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
4: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Rodzina i byli współpracownicy Łukasza Litewki powołali fundację jego imienia jako formę kontynuacji jego misji. Bliscy posła poinformowali o trudnościach prawnych i różnicach w wizji, które pojawiły się po jego śmierci. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia 2026 roku w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Prokurator generalny Waldemar Żurek oświadczył, że nie brał udziału w opracowaniu projektu nowego regulaminu prokuratur i że prace nad nim rozpoczęto jeszcze przed jego objęciem funkcji prokuratora generalnego. Minister podkreślił, że projekt regulaminu powstał w biurze prezydialnym Prokuratury Krajowej i sam nie zgłasza obecnie do niego uwag, oczekując na opinię środowiska prokuratorskiego NTANS. Część prokuratorów wyraziła zastrzeżenia wobec nowego regulaminu, twierdząc, że przepisy są nadmiernie szczegółowe, niejasne i mogą ograniczać niezależność prokuratorów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości kraju utrzymują się opady deszczu, przy czym w Gdańsku, Warszawie i Krakowie spadki są szczególnie intensywne. Temperatura w tych regionach wynosi od 21 do 26 stopni Celsjusza. Na zachodzie Polski, w okolicach Szczecina i Wrocławia, termometry wskazują wartości między 20 a 25 stopniami. Wyjątkiem jest północny wschód. W Suwałkach panuje sucha pogoda przy temperaturze 23 stopni Celsjusza. Najcieplej jest obecnie w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 29 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 14, słuchasz Moje Radio 24. Zachęcam do dodzwonienia się pod numer 22 602 0068, nagrania dedykacji i zrobienia komuś bardzo miłej niespodzianki w tą sobotę.

Zdrowe odżywianie nie musi być drogie ani skomplikowane. Pełnowartościowe posiłki da się skomponować z tanich produktów dostępnych w każdym sklepie. Świetnym przykładem jest maślanka. Idealna jako przekąska albo element zdrowego śniadania, zwłaszcza dla seniorów. Maślanka pomaga utrzymać cholesterol w normie, wspiera mikroflorę jelit, zawiera dużo potasu i witaminy B. To co? Ja wracając do domu kupię rodzicom maślankę. Chociaż ojciec to pewnie wolałby whisky. Aha, sponsorem nie jest żadna mleczarnia ta... No.

urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Tu moje Radio 24, ciekawostka z kategorii niby wiemy, ale nie do końca. Najczęściej powtarzane zdanie dorosłych ludzi to nie mam czasu. Tymczasem statystycznie nigdy nie mieliśmy go więcej. Skrócone dojazdy, automaty, aplikacje, wszystko na już, a mimo to czasu ciągle brakuje. Może więc problemem nie jest czas, może problemem jest to, na co go oddajemy. Wracamy do muzyki.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 20 do 21 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzu, odnotowujemy 23 stopnie Celsjusza. Warszawa zmaga się z intensywnymi opadami przy temperaturze 21 stopni. Na południu Polski, we Wrocławiu mamy 25 stopni, a w Krakowie 26 stopni Celsjusza. Wyjątkiem od deszczowej aury są Suwałki, gdzie panuje sucha pogoda przy 23 stopniach. Najcieplejszą pogodę odnotowano w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 29 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
4: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Pentawet. Rosyjskie siły zbrojne zmieniają dotychczasową taktykę ataków dronowych, przechodząc od uderzeń masowych do pojedynczych i złożonych manewrów. Eksperci wskazują, że zmiana ta wymaga od strony ukraińskiej szybkiej adaptacji. Udana akcja obronna pozwoliła na zneutralizowanie jednego drona Shahed, który próbował przeprowadzić atak na niskim pułapie. Jednocześnie ukraińskie drony uderzyły w cele znajdujące się głęboko na terytorium Rosji, trafiając w centrum logistyczne w Kotowsku oraz magazyn ropy naftowej w Nogińsku. Jeśli chodzi o warunki pogodowe, duża część kraju zmagała się z gwałtownymi burzami, a bryły gradu pokryły ziemię. Mimo tych zjawisk, wysoka temperatura utrzymuje się w całym kraju. Dodatkowo informujemy, że włoskie ministerstwo podjęło decyzję. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperaturę 20 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i opadach deszczu. W centralnej części kraju Panin. W Warszawie i Poznaniu termometry wskazują na 24 stopnie, jednak towarzyszy im intensywny deszcz oraz dość silny wiatr. Warunki na południu są cieplejsze. We Wrocławiu mamy 26 stopni, a w Rzeszowie temperatura sięga 29 stopni Celsjusza przy występowaniu lekkich opadów i silniejszego wiatru. Wyjątkiem jest północny wschód, gdzie w Suwałkach panuje obecnie sucha pogoda przy temperaturze 23 stopni Celsjusza. O.
1: To jest Moje Radio 24.

A po 15 w moje Radio 24 jeszcze przez godzinę wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, zostawić nam głosówkę i wybrać piosenkę. Zachęcam!

miejsce na Mazowszu. O 12.30 i o 22.30. Dwie minuty, które robią robotę. Koniecznie dołącz do nas w moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

słuchasz moje Radio 24, Cytryna. Wszyscy wiedzą, że zdrowa, witamina C do herbaty, klasyka, ale kiszona cytryna? Okazuje się, że tak. Kiszone cytryny to świetny przykład na to, jak prosty proces fermentacji potrafi całkowicie odmienić dobrze znany produkt. Mają mniej cukru niż świeże owoce, są łatwiejsze do strawienia, a zawarte w nich związki bioaktywne lepiej się przyswajają. Gotowych przepisów Wam nie podam, przypomnę tylko, że i my w Polsce mamy bogatą tradycję fermentowania. U nas to się chyba nazywa cytrynówka.

chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym, to się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centrum kraju, zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie, odnotowano 24 stopnie Celsjusza. Na południu kraju panuje cieplejsza aura. We Wrocławiu termometr pokazuje 26 stopni, a w Krakowie 25 stopni przy dość silnym wietrze. Z kolei na wschodzie Polski w Suwałkach panuje sucha pogoda i ciepło, około 23 stopni. Najwyższą temperaturę odnotowano w Rzeszowie, gdzie termometry wskazują 29 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W Gorzowie temperatura wynosi 23 stopnie i notuje się intensywne opady.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Węgierska gra o tron stała się tematem ostatnich wiadomości. Polski król wkroczył w konflikt z kandydatką na żonę w ramach haremu polskich magnatów, jednak jego miłosne podboje zostały ukrócone przez żonę. Na froncie w Ukrainie Rosja zmienia dotychczasową taktykę, odchodząc od masowych ataków dronami na rzecz pojedynczych i złożonych uderzeń. Eksperci podkreślają, że zmiana ta wymaga od sił ukraińskich szybkiej adaptacji. Jeden z ataków dronów typu Shahed został skutecznie zneutralizowany przez wojska ukraińskie, mimo próby przeprowadzenia ataku na niskim pułapie. Jednocześnie ukraińskie drony uderzyły w obiekty znajdujące się głęboko w Rosji, trafiając w centrum logistyczne w Kotowsku oraz magazyn ropy naftowej w Nogińsku. To były najważniejsze informacje.

0: jasna informacja o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach od 20 do 28 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 20 i 21 stopni przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 26 i 25 stopni, przy czym w Poznaniu odnotowujemy dość silny wiatr. Na południu panuje cieplejsza aura. W Rzeszowie mamy 28 stopni Celsjusza i lekki deszcz, natomiast w Krakowie temperatura wynosi 23 stopnie przy intensywnych opadach. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie odnotowano suchą pogodę i temperaturę 25 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali PONTO.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No i Radio 24, 16, sobota. No, ruch na ulicach dużo mniejszy niż zwykle, niż od poniedziałku do piątku. Jakby coś się działo, trzymamy oko i ucho na pulsie.

Pamiętacie taki serial, kreskówkę, Było sobie życie, najlepsza lekcja biologii ever. To z niej w wieku, powiedzmy, mało dojrzałym, dowiedzieliśmy się, że krwinki są czerwone i białe. Do dziś już nie wiem, czy one naprawdę ze sobą gadają. Serial tłumaczył też genialnie, co robi wątroba, jak działa trawienie i oddychanie. A potem przyszły studia i człowiek postanowił tę wątrobę trochę po stres testować. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio internet podrzucił mi walaszkowaną wersję Było sobie życie. Tego się już nie da odzobaczyć. Znajdźcie sami na YouTubie, ale ostrzegam, to jest tylko dla odważnych.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Zabrze Południe do węzła Gliwice-Sosnica, wyłączony jest prawy pas. Ruch odbywa się lewym pasem w kierunku Wrocławia. Na drodze ekspresowej S8 między węzłami Wolbusz i Studzianki trwa remont nawierzchni. Ruch w obu kierunkach odbywa się po jezdni lewej. Autostrada A18 na wysokości węzła Olszyna jest zwężona. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kontrole graniczne w tym miejscu zostały przedłużone do 1 października 2026 roku. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

O 11 robimy taki nasz mały reset i wracamy do najlepszych hitów. Bez nowinek, bez eksperymentów, sama esencja. Klasyka w czystej postaci. Zapraszam codziennie o 11 do Moje Radio 24.

Gęste, lśniące i nienapuszone. Któż nie marzy o pięknych i zdrowych włosach? No ja to nie wiem, bo mi trochę za kola lecą, szczerze mówiąc, ale maskuję. Zmierzam jednak do tego, że pojawiły się informacje, że zwykłe bawełniane ręczniki to już powoli są passé, jeżeli chodzi o wycieranie włosów przynajmniej, a już zwłaszcza u kobiet. Coraz mniej z was, drogie panie, ponoć po nie sięga. Tak więc ja się zastanawiam, bo czytał tutaj tej informacji do końca chyba nie będę. Czym to się w takim razie wycierać? Ręcznikiem papierowym? Liściem kapusty?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. Intensywne ulewy występują w Warszawie, Krakowie i Gorzowie Wielkopolskim, natomiast w Poznaniu oraz Wrocławiu pada przy dość silnym wietrze. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 20 i 21 stopni Celsjusza. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie panuje sucha pogoda, a Rzeszów, gdzie mimo lekkiego deszczu odnotowano najwyższą temperaturę 28 stopni Celsjusza.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W miejscowości Drammen doszło do pożaru, w wyniku którego zniszczeniu uległo ponad 100 mieszkań oraz budynku. Ponad 500 osób nie może obecnie wrócić do swoich domów. Ogień został opanowany przez strażaków, jednak proces dogaszania pogorzeliska potrwa jeszcze wiele godzin. Wśród osób ewakuowanych z zagrożonych terenów znaleźli się również obywatele Polski. Jeden z nich w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił dramatyzm sytuacji, mówiąc, że na ucieczkę przed płomieniami mieli tylko kilka minut. W polskiej gospodarce coraz wyraźniej widać skutki trwającej wojny. Pimci. Sprzedawcy produktów spożywczych alarmują w kwestii gwałtownie rosnących kosztów energii. Przykładem tej sytuacji są drastycznie podwyższone ceny gałek lodów na bieżący sezon, które według relacji sprzedawców osiągnęły poziomy nieznane nawet w okresie pandemii. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku i Krakowie temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza, natomiast w Warszawie odnotowujemy 25 stopni. Na zachodzie kraju, w Szczecinie oraz Gorzowie, termometry wskazują 23 stopnie. Najcieplejszą aurę zarejestrowano w Rzeszowie, gdzie temperatura sięga 29 stopni przy lekkim deszczu. Jedynie w Suwałkach panuje obecnie sucha pogoda.

0: Moje Radio 24.
1: 17. sobota, można by powiedzieć, że pora odpalić Netflix i zrobić ten słynny Netflix and chill. Jeżeli natomiast nie chcecie ślęczeć przed telewizorem, bo jest tam coś do roboty, radio sprawdzi się doskonale w tle.

Tak sobie siedzę, wybierając piosenki do moje Radio 24, no i czasami zerkam do internetu. Zerkam i aż mnie oczy bolą. 47-letnia woźniak Starak ogłosiła radosną nowinę. Ciekawe jaką, bo chyba święta Bożego Narodzenia i radosna nowina to już była. Oprócz tego Rafał Sonik znów zostanie ojcem, a Kurdej Szatan pokazała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Nie wiem, czy oni chcą, żebym ja to w jakiś sposób może połączył. Ciężko powiedzieć. Ciężko ma też Marcin Prokop, który wywołał poruszenie. I wiecie co? Ja tych nagłówków chyba klikał nie będę. Zostańcie z mojej Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Balice a węzłem Targowisko, trwają prace remontowe na wierzchni, co powoduje zwężenia jezdni po prawej lub lewej stronie. Na drodze K10 w rejonie przejścia granicznego Lubieszyn-Linken trwa kontrola graniczna, która może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: insieme gli azziga. Sterta es pod palona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Mały plecak zamiast dużej walizki i zero stresu na lotnisku. Coraz więcej osób podróżuje tylko z bagażem podręcznym, ale pakowanie takiej torby bywa wyzwaniem. Oczywiście są nawet YouTube'owi specjaliści, którzy pokazują, jak spakować bagaż podróżny. Ja czasem latam. Kiedyś latałem więcej i powiem wam, że to, co się dzieje z bagażem podręcznym, zwłaszcza w tych takich tanich liniach typu powietrzny bus, przechodzi i przechodzić będzie ludzkie pojęcie. Ja myślę, że oni niedługo będą doliczać za dodatkowy tlen. Za dodatkową muzykę nie doliczamy. Zostańcie z mojej Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi odpowiednio 20 oraz 23 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej Polsce, w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy temperatury między 24 a 25 stopniami, choć w Poznaniu wieje dość silny wiatr. Na południu kraju warunki są zróżnicowane. W Krakowie temperatura wynosi 20 stopni przy intensywnych opadach, natomiast w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę, wynoszącą 29 stopni Celsjusza i lekki deszcz. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie obecnie panuje sucha pogoda. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1009 hektopaskali kurtowych.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W miejscowości Drammen doszło do pożaru, w wyniku którego zniszczeniu uległo ponad 100 mieszkań oraz budynku. Ponad 500 osób nie może obecnie wrócić do swoich domów. Ogień został opanowany przez strażaków, jednak proces dogaszania pogorzeliska potrwa jeszcze wiele godzin. Wśród osób ewakuowanych z zagrożonych terenów znaleźli się również obywatele Polski. Jeden z nich w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił dramatyzm sytuacji, mówiąc, że na ucieczkę przed płomieniami mieli tylko kilka minut. W polskiej gospodarce coraz wyraźniej widać skutki trwającej wojny. Pimci. Sprzedawcy produktów spożywczych alarmują w kwestii gwałtownie rosnących kosztów energii. Przykładem tej sytuacji są drastycznie podwyższone ceny gałek lodów na bieżący sezon, które według relacji sprzedawców osiągnęły poziomy nieznane nawet w okresie pandemii. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, temperatura wynosi od 22 do 23 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 25 stopni, a intensywne opady towarzyszą im dość silny wiatr. Południowa Polska powitała nas temperaturami od 21 do 27 stopni przy deszczu. Wyjątkiem jest północny wschód. W Suwałkach panuje sucha aura i temperatura 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1010 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 18, mamy sobotę, odpoczywamy, naładujemy akumulatory przed kolejnym, no pewnie intensywnym tygodniem. Niech w tym ładowaniu pomoże nasza muzyka w Moje Radio 24.

Dwie godziny muzyki i opowieści. Historia jednej piosenki codziennie o 20 w moje Radio 24. Każdy numer ma bowiem swoją historię.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód zamknięto jezdnię lewą w kierunku Berlina. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie na jezdni prawej i obowiązuje ograniczenie prędkości. Na drodze ekspresowej S8 między węzłem Wolbusz a węzłem Studzianki trwa remont nawierzchni. Remontowana jest jezdnia prawa, ruch w obu kierunkach odbywa się po jezdni lewej. Na drodze krajowej do K29 na odcinku Krosno-Odrzański, Polupin, ze względu na zły stan techniczny nawierzchni wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w miejscowości Krosno-Odrzański. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Ciekawi mnie, czy ktoś z was jest posiadaczem działki, na przykład takiej na Rodos. Otóż jest pewne ostrzeżenie. Niektóre uprawiane tam rośliny mogą spowodować poważne kłopoty. Należą one do grupy zwanej IGO i prawdopodobnie chodzi o rośliny inwazyjne. Posiadanie takich na działkach jest nielegalne, a kary sięgają 500 000 zł albo nawet 5 lat więzienia. To więzienie, to ja się domyślam chyba za jaką roślinę. Taką pięciopalczastą, to się czasami suszy. No i oczywiście robi z tego herbatę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach kraju utrzymują się opady deszczu kanciu. W Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi od 22 do 23 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej Polsce, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 25 stopni, a intensywne opady towarzyszy dość silny wiatr. Na południu Polski we Wrocławiu odnotowano 27 stopni, natomiast w Krakowie jest nieco chłodniej, 21 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie panuje sucha pogoda przy 18 stopniach, a w Rzeszowie temperatura wynosi 25 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1010 hektopaskali monitora.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W miejscowości Drammen doszło do pożaru, w wyniku którego zniszczeniu uległo ponad 100 mieszkań oraz budynku. Ponad 500 osób nie może obecnie wrócić do swoich domów. Ogień został opanowany przez strażaków, jednak proces dogaszania pogorzeliska potrwa jeszcze wiele godzin. Wśród osób ewakuowanych z zagrożonych terenów znaleźli się również obywatele Polski. Jeden z nich w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił dramatyzm sytuacji, mówiąc, że na ucieczkę przed płomieniami mieli tylko kilka minut. W polskiej gospodarce coraz wyraźniej widać skutki trwającej wojny. Pimci. Sprzedawcy produktów spożywczych alarmują w kwestii gwałtownie rosnących kosztów energii. Przykładem tej sytuacji są drastycznie podwyższone ceny gałek lodów na bieżący sezon, które według relacji sprzedawców osiągnęły poziomy nieznane nawet w okresie pandemii. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Warszawie i Poznaniu odnotowano temperaturę w granicach 24 do 25 stopni Celsjusza, przy czym w obu miastach wieje dość silny wiatr. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 21 i 24 stopnie. W południowej części kraju, w Krakowie i Wrocławiu, temperatura oscyluje między 22 a 26 stopniami Celsjusza. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie obecnie panuje sucha pogoda przy 19 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1010 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Co w dwie minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej, smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest staw górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy granicę Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Jens Spahn ustępuje z funkcji przewodniczącego frakcji CDU/CU po kontrowersjach związanych z korzystaniem z macierzyństwa zastępczego w Stanach Zjednoczonych, co w Niemczech jest działaniem nielegalnej. Decyzja Spahna była konsekwencją narastającej presji ze strony opinii publicznej oraz członków partii. Obowiązki przewodniczącego przejął tymczasowo Alexander Hoffmann, którego wybory również spotkały się z krytyką wewnątrz struktur partyjnych. W innych wiadomościach prezydent Tamás Sulyjok podpisał poprawkę do konstytucji umożliwiającą zakończenie jego kadencji. Przed czasem miejscowość Sulyjok podkreślił, że podpisanie nowelizji było dla niego obowiązkiem konstytucyjnym, mimo iż uważa ją za naruszenie zasad niezależności instytucji. Nowelizacja została przyjęta przez parlament i przewiduje usunięcie Sulyjoka z funkcji, która pierwotnie miała trwać do marca 2029 roku. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu i wiatrem QN. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 21 do 22 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, występują intensywne opady przy temperaturze około 23 i 24 stopni. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. We Wrocławiu termometr pokazuje 26 stopni Celsjusza. Wyjątkiem od deszczowej aury jest północny wschód, gdzie w Suwałkach panuje sucha pogoda przy 21 stopniach Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 20, rozpoczynamy sobotnią edycję historii jednej piosenki. Przed nami cztery zupełnie specjalne numery. Zapraszam.

0: północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagożdżonym na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: najprostsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki, niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: do. Now you do.
1: I can't let you in.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin Równiny Radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny, zatopiony w zieleni, przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten, otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami, wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni, obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przetyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w 2 minuty.

Minęła 20, rozpoczynamy sobotnią edycję historii jednej piosenki. Przed nami cztery zupełnie specjalne numery. Zapraszam.

0: historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festiwalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie. Po tylu latach. Co ma? Złote! Może się uśmiechnie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24, Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Gdzie uciekacie z tyłu? Wracać na miejsca. Co to, jak to będzie wyglądać?
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: tym minął już miesiąc. W mej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał pojazd mój wędrowiec sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rodaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?

0: tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
1: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył

baba bez włosów na plecach, wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu, Elwoga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa, za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

do pośredniaka na gapę. Tobie też pewnie już nie piszą mandatów. 826 KPC, bezskuteczność egzekucji wszelkich po samą wieczność. Lecz tobie się uda.

0: Stachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.